ridica copliul loca. Lieni shaks hengul stoka. Skenkis domer al joroka. Magi flakis ama kloka. Ani revas moza boga.